0: Síguenos en www.grupoplata.com.
1: Właśnie. Czy masz to? Czy masz to? Czy masz to? Czy masz to? Czy masz to? Czy masz to? Czy masz to? Czy masz to? Czy masz to? Czy masz to? Czy masz to? Czy masz to? Czy masz to? Czy masz to? Czy masz to? Czy masz to? Czy masz to? Czy masz to? Czy masz to? Czy masz to? Czy masz to? Czy masz to? Czy masz to? Czy masz to? Czy masz to? Czy masz to? Czy masz to? Czy masz to? Czy masz to? Czy masz to? Czy masz to? Czy masz to? Czy masz to? Czy masz to? Czy masz to? Czy masz to? Czy masz to? Czy masz to? Czy masz to? Czy masz to? Czy masz to? Czy masz to? Czy masz to? Czy masz to? Czy masz to? Czy masz to? Czy masz to? Czy masz to? Czy masz to? Czy masz to? Czy masz to? Czy masz to? Czy masz to?